0: 106 Metro.
1: Speed 106.
0: And shift 1.
1: Pepper 659.
2: 1624 Metro.
1: 1620.
2: Take your shift.
1: Pepper 615.
2: 156 Metro.
1: SB 156.
2: Any chip.
1: Pepper 659.